kasa no enkwachi eya bitter leaf wonwo no ahai dandelion ena kakadru niema miensa we kabom ne blendi nonom ne kakran kakrasa na